0: ay sigpala Telebachich, Lina Kamatkeru, Kajkuisa Vehículos Verapaz.
1: Nakak osla chanak rula tinta sa hunak kutan?
2: Anak kwan na tiklash ku ang kilik a usha an.
1: Sa ram chish hunil polo chik na cholali ak la tinta resh ak obrezingil lishki hik li tenamitain.
2: Hun linahek koslam ilris re ochochnal utkachipal. Abanan kwan akwinahek resk ebas kakub lish kwaklesingil li katenamit.
1: Hun linahek markwina balikomonte Estibli rochochep utjokanakui ta kwank nun tajenaklikain.
2: Spanaklish kwaklesinki la tinta moko kajunesta takabanu.
1: Liroy benyum la tinta natiklarin. Pokonkikin sali teléfono 3476-6115 utmalaj ulanimako sali furgón azul natsakalchiskat li destacamento militar.

Gregorio, nas kolris la kakulal, kwans na ahlityah, nas panuli chook, narili kana nak kwansa juam, ot nas kulikula nak nachola, narilebli kokal, nas panu rayos X, kwanlis farmacia,

0: ki keler li skerela bakel o trokana kwis skereli amer shosh skereli na lesrib li nekestau li kwink ot malar ebli ish na keke kwantish kabichaleb trokana kwisa hospital li neba na usman rilbal li halan halan chi chagelsa li ki keler na usman ultrasonido re rilbal makwani kanasa chuam rilbal skeresh kobli saeg ot cha ali kana na usman rayos x skerela kwam trokana kwin na usman li chook chobale li ning ot ebli kokal ot trokana kwis chobale kana nak kwansa juam na choman li kehel hernia apéndice tumores ut kwanchik shkomon arin nakachkul chisasa chol kana Miriam Winter de Rosado ut li doctor Pedro Rosado matesh balaqi chabil tsakalinaje ut hokara kwi chabil nekebanok sa hospital relineba lishbok lebal 5550-2635 lishbok lebal chirulikaibs kakalona relihungutan aan 7722-4626 noko atinaksa ekchi.
1: Si quieres algo para el dolor, WhatsApp 4096-8624. 4096-8624. Tu música al instante. Radio Norte.